0: mazaji.
1: Akwai dan ashalle da masu kidan ƙarya da ƴan boroso.
2: Duka waɗannan wasanni za ku tanar da su ne a kullum daga karfe 10 na safe zuwa karfe 10 na dare a filin Trade Fair da ke kan Titi Zoo a jihar Kano.
1: Kuɗin shiga naira 1000 ne kacal.